0: Dobrý večer, drahí slucháči, v to horiaci, bardzo horiaci sobotný večer. Máme dnes 27. červča, to sobota, no i ja do vás bišiduju z Vroclavského studia. Hoď s barsmi, jak im riuk horiaco, ale dúmam nelen mi, ale i vám všetkým v čivý Polšči, bo máme spekotu, máme také lito, jakoho sme sa chobel nespodívali i až takého lita sme nechotili. Nie będziemy banować, dumam się, że to już peresada. No ale, drodzy słuchacze, ta audycja o doma, że za mikrofonem Severian Kosowski i my mamy sobotę i wse po 20 godzinie, jak w każdą sobotę, majże w każdą sobotę o doma. Czujecie, by się doju majże, no bo czasem jest tak, że takie świato, długi weekend wychody, tak niekoniecznie robimy i w radiu LEM FM, żeby nie było, że LEMKy takie robitny. No ale, drodzy słuchacze, oczywiście budu z wami dnes, przez godzinę, dobrą muzykę zagramy, a i powiemy sobie przy tym, dasz to ciekawe. No to toż, zacznijmy.
1: Tu LEM Kielskie Radio.

Wertam głowam wczera, jak raz, a i dnes też prochody t jubilejny 60. Zachalnopolski Festiwal Kapel i Narodnych Śpiwakiów. To festiwal w Nyżnim Kazimierzu. Tam na ten festiwal piszła i nasza lastivoczka. Lemkiewski ansam piśni tańcza lastivoczka. Dijuczy przy stowaryszeniu Lemkiew, przy kruszku w Przemkowi. No i jak raz lastivoczka wczera prekrasno występowała. Wczerajszy koncert, przyznam szczero, ja mozerał. Dnes użym toho neślidu, ale jak raz wczera dziewczata, żeny krasno występowały, a przy tym i solista Dańko Horoszczak. Także to, no, tu winszujemy uśpichy, winszujemy toho, żeby lastivoczka dalsze lem same nagrody zbierała, bo to isto ważne, że jak raz taki ansambl jak lastivoczka prodołuża rozwijać naszą lemkiewską muzyczną tradycję, co szersze muzyczną kulturę, bo nie zabywajmy, że lastivoczka to też kapela, to też hudaki, ale też i tańci, który ma oko godny zmetiszyty na różnego roda podijach, neodołga też na 46. Lemkiewski Watry na Czużyni w Michalowicz, to już 31. lipca za horyt i po horyt aż do 2. sierpnia, no bo tak to do weekend jak raz toho roka wychodzi.

0: Odomasz.
1: Gdzie było, tam było, między Karpatami a Poloninami był jeden balał, a u tym balali wyrosli dwoje szuhaj. Zdatne, ale najwięcej si ważać swoją kulturę, tradycji, dziewoczkę, a żywit u nas na wychodzi. Posmotrij tu, brat, szak to nadhera, najkrajsza ziemia na świecie. Tak sa teper posadź, a wychutnaj si husoczkę.

0: Vrtam guvam do rozhľača, pripomínam, že to čujete o domáš v radiu LEM FM a za mikrofónom je Severian Kosovský. Budú s vami do hodiny 9. večer, takže pozerajte na zegáre i čujte, sluchajte dobrú muziku.
1: Zareklamujte sebe, svý biznes abo svoju diaľnisť na anteni radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czesłennej grupy słuchaczy. Macie gotowy materiał? Przyślejte go nam. Kiedy nie macie, pomożemy go zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

No hej, horiaczku mamy, my też horiaczo gramy dnes tu w LEM FM. Ja dumam sobie, że drogie słuchacze jest tak, że już nie jest to podkruczaty tej temperatury, bo do sprawdy wszystkim nam chyba źli, proto też pamiętajcie, że dobry buty w sebe doma na Lemkowyni, bo na Lemkowyni w horach tak to ta temperatura na pewno inaksza jak desy w miści, na czużyni, na zachodzi, albo za hałom tam, gdzie bilsze tego betonu jest, to i betonozy, kotru przez rok nam funduali, że to było często niezrozumiałe, często w tych miejscach to te główne rynki, to te główne deptaki są betonem wyłożone, że to jest czysto dociap niezrozumiałe, no ale nadziejemy się, że pomalinkę się to będzie zmieniało, no bo i to te decydenty, że to takie rozwiązania dawali przez roki wywiad, że to był niewłaściwy napriam dijania. No ale my nie naryczemy, my w Radio LEM FM się cieszymy, że dobrą muzykę gramy. Tak i teper was kraśnie, no to proszę.

0: Ne było, a je. W kince sme się doczekali.
1: Tu wam kińskie radio.
0: Lemkiewski głos w twoich uszach.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

I drodzy słuchacze, ja do was wertam. Dnes ja raz tiż Lemkiewski kermesz w Zameniciach. Dumam, że jeszcze tot kermesz trwat. Chodziłem pity, ale jak raz tak mi się poskladało, że nie zmichiem. No i kiedybym piszł, tak bym dla was dnes tu nie bisiduł. To ja audycji o domasz nie byłoby. No ale sam osobą Lemkiewski kermesz w Zameniciach, win prochody tego roku w ramkach festiwalu, Międzynarodowego Festiwalu Świt pod Kyczerom. No i jak raz do Zamenic przyszły nie len Lemky, ale i Świt przyszedł do Lemkiów. Tak że pozdrawiamy Zameniczan, poriadnych ludzi, wiernych słuchaczy, lubitelów radia Lem FM. No a dla was też, kiedy może poczujecie tak dobrą muzykę, zahramy.

No i drodzy słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę praszczam. Tak to była audycja o domasz. Dnes w sobotu 27 czerwcia. Hodny ste byli czuty, to tu audycję priamo z Roslavského studia. Żełam na koniec wszystkim szkolariam, ale i ich rodyczom spokojnych wakacji. Toho, żebyście świadkowali, żebyście się cieszyli tym letnim czasem. Lem majte nasza pozir. A wakacji też wam toho żełam, żeby aż tak skoro nie zletili. Dobranič, majte się szumni. Był z wami Severian Kosowski, a wyste czuli audycję o domasz.

Kiedyś dum. Ihorczyku, Demku, maleńkie moi lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komoniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam serca wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i hore, Damiane.

najbliższą memu sercu. Jelem kiuska muzyka. Niom się inspiruju i jorczu. Tak jak z toho, sztojem lemkom. Igor Herbut.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.

Jeszcze molim się o Świętym Zelenskim Archierei naszym, Lwi Papi Rzymskim i o Preoswiaścieniszem Archiepiskopi i Mitropoliti naszym Kirionii, o służaścich i posłużywszych w Świętym Chramie sem i o ocich naszych duchownych i

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: incumbia. Eso antes, enseñaba al muchacho su caballo y allá le escuchaba otro. Ya se juntaban y ahí salían. O sea, aquel doleno, doleno, ya guay po caleno, bludela dziewczyna, sim daj tej hodeno, bludela dziewczyna, sim daj tej hodeno. Y antes vivía, yo así ya se siento un arrepío cuando me acuerdo. Yo era gurita, ya pues me acuerdo de esas cosas.
1: Humanitas. Beskidy mi, jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, što mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rівних dni, spisami zastawlena.

FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to Twoje radio.

Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo, bardzo dobrą przekładaczką. Taka Kuściuk, czeska Polka, mieszane mała Korynia i bardzo, bardzo się dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój wiersz. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nigda się nie kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta tchnyszky żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyszok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem. Knyszki są towarzystwem, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was, drogi słuchacze, i prosimy na 72. odcinek programu Radio Czytalnia. Dnes budeme besidovati o materinskom jazyku. Переконані сме, що слухачам нашого радія не треба доводити, що лемківський язик – то єден з варіантів русинського язика і предавшутким повноправний, в повний розвинений язик. Очевидно, суд так, котрі піддають тото вантпливости, єднак польська держава зачисла лемківський язик до групи етнічних язиків. Завдяки тому можемо його вчути в школах, слухати в медіях, печатати в ним книжку і ставляти таблиці з назвами сел в рідній бесіді. Барз важним частю язика є література, котра утрвалят нарраці, як конструюють нашу достоменність як спільноту. До слідження нашого рідного язика ведуться принаймні від 19 століття. В тоудуто Матвій Астрія, вроджений 1 серпня 1843 року в Лисові педагог, історик, краєзнавець і громадський діяч, написав статтю «Колко слов о лемківській бесіді». Wkazuje w niej krasu, archaizm i oryginalność lemkiwskiej besidy. Podla niego lemkiwski język jest bardzo dobry zachoronenny i wartistny. Posłuchajmy fragmentu sławetnej statii.
6: Matwiej Astriab. Kolka słow o lemkiwskiej besidy. Jakże mnie zdywowało, jak jem zorknął w gazeti, naszej ruskoj gazeti Besidu, na kotroj boh znad odkoly, lem jedny nasze chłopy odklikują się w karpackich wertepach. A jeszcze bilsze nie zdywowało, jak jem proczytał, że to rusnaczka, ne pohańbyła się, aż do gazety napisaty w ti Besidi, kotroj się tak stydają nasze krajanky i krajane. Otrzmarił i ja hańbu, naj się śmieje komu się zachocze. Nasze przysłowia waryt, szto i zo śmichu sud lude. Tak, dajte, że krajanka, i ja choczu po besiduwaty, dasz to o naszoj besidi, choć lem po naszomu. Karpackie horniaky zostawali się na karpackich werchach, de one nygda ne zaidale kukiełok, nygda ne hojnuwale, nygda ne brękale piniazmy. Nygda same ne brale się za karabyn. Lem wse ile wiłsiane, waryli kieselyciu i czyr. Pyle war. Chodyli na robotkę, żeby siada jak prodonowym kuwaty. Lemko ne znał nygda toho hojna, jakie mał podolanyn. Ale za to i ne doznał się takoho bycza od złych nepryjateliu, jak bohaty i podolanyn. Bo rytko w carapkuwale się na przyjatele na karpackie żbyry, żeby rizaty i obderaty bidnoho lemka, z kotroho i nie byłoby im czoho wziaty. Oj, lemko lubyt swoi chory i jak ich lubyt. Win bude wandruwaty po ciłoj Europi, za kuską chliba, kotroho nie dorablać się na swoim grunci. Ale zarobleny kusok wse prychody dzisty na swoich werchach, z żeną i dzitny. Tak żył lemko z dawna i tak wydyt się teper żyje. Jomu nygda swoho ne staje, na donowynki nygda ne staje na podatok, nygda ne staje na kierpci, nygda ne staje na odeżdu. alem zarobotkamy w dalekich stranach win pokus odhaniać swoju bidu. Ad jak zważyty to wszytko, to mi się wydyt, że tym, że to w sukniach świaszczennykam, możby lipsze cinyty naszych bidołakiu, puchatariu, jak my ich cinymy. Nam by ne hańbyty ich za ich zwyczaje i ich besidu, ale im diakuwaty, że choć one wse pracowali bilsze od druhych, a ne zabywali nygda swojej otcewskoj strichy i swojej materyńskoj besidy. Pracowali, że zawse a zawse dobri i czesno, byli wse dobryma i czesnyma rusnakami i ne zhańbyli nygda dobroho i czesnoho swoho mena. Kyju, 27 septembria 1881 roku.
3: Jedną z wydatniejszych kodyfikatoriów i propagatoriów lemkiwskiego pisanego języka jest uczutel Iwan Rusenko. To jak raz win ustalił pierwszy pryncypy pisowni. Posłuchajmy, jak wczut narid cinyty ridnu besidu.
7: Iwan Rusenko, lem besida nam ostała. Nam besida nasza myła, choć i kusne gramatyczna. Ridna mate nas jej wczyła, odże swoja nepożyczna. Choć besida nasza prosta, wypowisty wszytko znaje. Cy wesoło nam na duszy, cy nam smutok serce kraje. Slił nam chwatyt, wypowimy wszytko w lemkiuskiej besidi. Cy w zabawi na wesilu, w dobrym bytu, cy to w bidi. Toż szanujmy nasze słowo, od wielka aż do mała. Wszytko insze my stratyle, lem besida nam ostała. Czytał Jakub Tutko.
3: Jak już zme wspominali, lemkiwski język jest częścią rusyńskiego języka. Rusyńską literaturę czytamy ochoczo i często. Dneska, choć zme rozszmereny medże różnoma derżawami, komunikujemy się przez internet, a teksty w różnych wariantach rusyńskiego języka sud na wyciągnięcia ruky. Posłuchajmy wersza Anny Halczak, poetesy z Priaszowa.
8: Anna Halczak, ridne słowo. Lublu tebe, ridne słowo, bo ty moja syła. Mene maty ridnym słowom persze osłowyła. Wczułam ja świt poznawaty, posyłała w szkołu, żebym i tam rozwywała swoją ridną mowu. Może je i taki w świti, że swoje zachładyt. Za dobrze ho wosu mliniu, a czużo ho chladat. Taki człowiek się sam sobą nie może hordity. Lipsze było się takomu na świdne wrodyty. Lipsze było pro takoho nimomu ostaty. Jak języką swoi słowa perekruczuwaty. Ridne słowo, pomóż ci na swoje osie trymaty. By zmysławny odkaz predkił mogli dotrymaty. Nie dajmy się lekko ważni. Swoho od gwaryty, bo budemy jak wandraky, po świti budyty. Trzeba na pamiatu maty, w ridnym słowi syła. Nasza mama nam tu syłu, w darunok przybyła. A jakby jej ciężko było, kiedyby siadi znała, że jej doskonała żertwa, małcinu mała. Lublu tebe, ridne słowo, bo ty moja pycha. Od kołys

0: Jazyk jest nosnikiem kulturowych wartości. Razem z innymi ludźmi konstruuje dostomenność człowieka, tak jak члена większej wspólnoty, suspilstwa, podobnie jak i jedynyci, z charakternym dla niej pizrynią na świt i jego poriadkowania. Jazyk jest bodaj najważniejszą częścią kultury naszego narodu.
1: Janko Szkirpan, Lem. Kto pojme krasu twoju? Lemki uskamowo. Kto przyjmie do serca twoje proste słowo? Jazyk nasz, jak morę głęboki, jak sleza czystej, jak lubą szeroki. Lemko nie prodał drogę swoje lem na jermaku w górliczach. Choć mu pan obiciał złota turbinu, ta lem dajte pane. Powił i ruką skinął, recytowała Sofia Rutkowska.
0: Jazyk karpackich rusnakiów, w tym i lemkiłskiej, nieodłącznie wiąże się z horami, życią w nich, krajowidom i lubowiu do tego, co ridne.
2: Iwan Hołowczak, Słowa Hir. Jak besidu naszą, tadę ste poczuli. Znajdę, dobry ludę, chory jej wrodyli. Każde nasze słowo prawo ma cwenity. Ono jest wrodzene, lemki uweselity. Ono w świty ludztwu dokazaty musyt. Światu sprawiedliwy z tnych to nie zadusyt. Ono bude żyty, zemlu oweśniaty. Każdej werch to otec, a do lęka matir. Nych to nam za serca słowa ne wyszmaryt. W nich jest ochen dusza, takiż to aż paryt. Słowa zemli naszej dorochy nam zwuky, one nam śpiwane, brali nas na ruky. Rozumili w sajnach ich nawet koroły, tylko jest w tych słowach łaski ta lubowy. Cud besidy naszej słowa specyficzny, one jak dokument hołosiat nam wiczno. Żesmy się rodyli, wyrastali w chorach, żesmy autochtony, jak sosenki w borach. Niech to nam narokom słowec nas otworył, one drewni zwuky, sywiczki jak chory. Czytał Jakub Tutko.

0: Nasze przywiązanie do gier jest na tyle wielkie, że w lemkiwskiej literaturze często są one personifikowane. Twórcy obdarowują ich człowieczymi przymiotami. Posłuchajmy, o czym dumają i besidują nasze gory.
1: Petra Murianka, Besida. Wierszki gier, zeleny winec lemkiwskiego Beskidu. Czudowy kraj. Nad chorami synie rozmrijane niebo. Szurszy tłozyna nad prudką kamenycią. A tam, na protyleżnych krajczkach małego świta, dwie susitkie chory. Czerszla z jaworyną, Besidu swoju wedut. I powiedet jaworyna do susitki. Szto nowo czuty? Ty tam lipsze wydysz, jak tam doliny. Prochodzie tysiaczy rokiu, jedna chwila. I hirmyt w odpowiedzi czerszla. Spokino jak zawsze. Synio, zdorowo. Witerlem pofulgułał do tebe poletił. Zas prochodzie tysiaczy rokiu, jedna chwila. A teper? Świduje jaworyna. Teper wyczutam dolinu. Drobne chruszczy na dwóch nochach. Lude? Tak, lude. Prochodzie tysiaczy rokiu, jedna chwila. No a teper? Świduje jaworyna. Wyczu bilsze chruszczył, ludy. Idut gumi, pidchodiat het. Ta i na tebe idut, nie czujesz? Czuju, ale dobrym jak zawsze. Spokiny widno stworinia. Pereszli zas tysiaczy rokiu, jedna chwila. No i jak ty tam? Świduje jaworyna. Ciłkom dobry, odpowiada czerszla. Przywykłam do tych ludy. Wesoło mi z nima. A teper? Świduje jaworyna po tysiaczach rokiu, jedni chwili. Szczosy dywne, prochodyli naraz wijny, choriła zemla, ale teper ciłkom neto, naszych przyjateli, naszych dobrych ludy, żenut in szlude, biut, choroziat, nie czujesz płaczu? Czuju, powidat jaworyna, prochodiat roky, jedna chwila. Jak ty tam, świduje jaworyna? Oj, barzli, nie jak nie przywyknu, żdyj, wernut dobre czasy. A teper spij, babusiu, dosme się na besiduwali. Spiat chory, śniad o sprawiedliwosty, pit synim nebom, pit jasnym, jednym dla wszystkich nebom, żdut. Czytała Melania Pelechacz.
0: Na żal, nie wszystko lemki besidują chocki w chyży po swomu. Szto raz męczo naszych dity z nadrydnu besidu. Na żal, asymilacja postupuje bardzo skoro. Same pozbawlamy się największej wartosty, jaką przekazali nam predki. Ale nadjemy się, że to ta tendencja się odwerne i pereturwamy jak naród i jeszcze przynajmniej paru stolić.
2: Iman Hołowczak. Co to ja za lemko? Co to ja za lemko? Co ja za człowieczek? Pisał ją za mole. Pozbył się słoweczok. Pozbył się słoweczok. Ta jednego kraju. Wnuki już po swomu, a nie kuzny znają. Znają po angielsku. Ciszać się niemiecką. Słowo jednych melat. Szkwelczką. Pit pypecką. A kolesy matir. Wczyła nas nim żyty. Poważaty ludy. W serce kraj nosyty. Ludy ja poważam. A jak tebe słowo? Życie tobą krótyt, jak to dwyl połową. Recytował Martyn Lutkowski.
0: Być męszyną seret wekrzosty jest ciężko, ale trzeba znaty swoju wartist, dociniaty swoju kulturu, pamiętaty historyju i ity prez życia spidne senom hołołom. Na koniec posłuchajmy smutnego opowiadania autorstwa Moniki Tylawskiej.
3: Monika Nastka Tylawska, swój hołos. Szkoła była wielka. Brudne drewniane dweri smotryły na nas czużo. Woszła jem do seredyny. Po studenym korytarii litało pełno dity obleczonych w kolorowe łachy. Wytiahuwali z kras toreb nowy bleszczacze knyżki. Iszła jem w starym zelenym kabati z welecz torbą, którą dostała jem po braci. Tak mi czudni było jakosy. Hańbyła jem się bars, prebarsne znacia czom. Sale było lem jedno wilne misce. Zwidała jem się hreczni diuczate, kotre hen sidyło. Prepraszam, czy to misce je wilne? Tołdy wszytki zaczali się śmijaty. Śmijali się hołosno i okrutni, a przy tym kryczale. Jak ona dziwnie mówi! To jest głupia Ruska! Siła jem w kuti. Wkryła jem się tą welycz torbą tak, żeby nianych to nie wydził. Za chwilu do klasy woszła uczytelka. Dumała jem, że mi pomoże. Ale ona ostrym hołosom zwidała się, czomne si dżu włałci. Odpowiła jem. Dity się z mene śmiut. Niech cudnia pryniaty. Dumała jem, że teper pani wozmę mia pić swoju opiku. Ale naraz studeny hołos uczytelki wdarył mia, jakby remin po hyrbeti. Dziecko, tu jest Polska. I tu się mówi po polsku. Żeby mi to było ostatni raz, kiedy słyszę ten okropny język. Nydziem się nie odozwała. Syłdzy tysły się do oczu, ale nie chciła jem płakaty, żeby zasnęp na razy ty się na śmich. Dumate, że jak skończyła się to ta historia. W szkole, a ciż poza nią, nie wychwaryła jem już ani jednego słowa. Z Ruski stała jem się nimą. Na lekcjach nie odpowiadała jem. Nie pisała jem. Ze szkoły po pierwszym semestrze nie wyszmaryle za brak postupił w owczyniu. Prestoto pił roka zabyła jem, jak zwuczył mi hołos i moja besida. Zaperta w sobie, doma ciż perestała jem besiduwaty. Teper po weloch rokach pyszu, po małe bukwy zberam w hołowi, tworiu słowa, a pak reczynia. Zaczynam stawaty na nohy i po małe perestały się bojaty. Może jeszcze dakole poczuję swój hołos. Czytała Warwara Duć.
0: I to już wszystko, co zmy na dneska zruchtowali. Zaochoczamy do plekania rydnego jazyka, wczunia się ho i perekazowania dalszym pokoleniom. Naukowci, jako zanymajcia do śledzeniami jazyków, zakwalifikowali lemkijski rusyński jazyk do grupy jazyków zagrożonych wyginieniem. Kiedy się postaramy, możemy zahamować proces zanykania języka i skorocho pomęszania się czysła besidujących po lemkijsku ludy. Napraszczania śpiwanka dularowych bratiów o Wasylu, kotroho barz znerwowało toto, że lemk ne choczut po swomu radyty.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w Rodyni, Wasyl pojechał na pochlib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

0: Poczujete teper program z archiwum Radialem FM.
1: Michał Bulgakow. Egipska mumia. Opowiadania člena profsojuza.

0: Posłuchajcie dawnej opowieści pewnego dziada, w której przeszłość dziadowskiej doli jawi się niczym jutrzenka.
1: Teraźniejszość zaś to świat smutny, pełen goryczy, w którym przyszło mu bytować i musi walczyć z przeciwnościami losu.

0: Zapraszam Was, wnioska słuchacze, do wysłuchania muzycznej audycji o takim rodzie muzyki, który wnioski odyszał już w niepamięt, ale był win bardzo popularny w rokach 30., 40. i 50. A zas potem tot styl pereformował się i wnioski już win czysto inaczej wyglądać. A wnioski doznate się, że mają wspólnego Antylskie ostrowy, które są położone na Karaibskim morzu z lemkiwskim ansamblem, który zove się Brat Skład.
1: Brawo! Teraz czeka na ciebie poziom piąty.
2: 2004, Brat Skład.
3: Ta. Siedaj, brat.
4: Ta.

Wielu z nas znaje jednak dobry tot muzyczny styl. Ostatnim razem zrobił win niezwyczajną karierę w fantastycznym filmie w reżyserii Tima Bartona Sok z żółka.

0: scratch my back. Keep scratching. Ebon, come scratch it.
1: Marianne.
0: Yes, Ebon.
1: Just a little higher, child.
0: A little higher, man.
1: Higher, baby.
0: How's that now?
1: Oh, yes, Marianne.
0: Am I soothing your back, Ebon?
1: Oh, it feels so good, baby.
0: Oh, crazy like mad, man.
1: Keep scratching, child.
0: I'm scratching, Ebon.
1: Scratch.
0: Now you scratch my back.
2: Ostatnim razem tak dobry to ta muzyka zagrała w 1988 roku w filmie Tima Bartona Pod nagłówką Sok z żuka. Opowiadać to film o duchach, a słynny jest ciż z tego, że w pierwszych minutach filmu główny bohaterowe ginąć. No ale oczywiście film się nie kończy.
3: Główny bohaterowe filmu, których grają Alec Baldwin i Gina Davis,
2: mieszkają dalej w swojej chyży, do której się wprowadza nowa rodzina. Duchom to nie w smak. Duchy chcą nowych lokatoriów peregnać. W tym cilu straszać ich, ale kiedy to nie pomaga, prosiat o pomoc, żeby ich perechnaty Beetlejuice'a, w którego rolu wcielać się Michael Keaton. Roblat wielkie zamieszania, a w pewnym momencie, w czasie hostyny, kiedy do chysz przyjeżdżają jeszcze inni hosty, duchy postanawiają ich nie na żart perestraszyty. Właśnie tak.

wyjątkowo ciż zaochoczam, żeby to tu scenu oblizryty filmi, no można nawet jej najty na YouTube. A śpiewał Harry Belafonte. Ciłe joho meno to Harold George Belafonte, młodszy amerykański śpiewak, aktor i sospilny aktywista, który jest nazwany korolą muzyki Kalipso.

Joho, album z 1950 roku, pidna ołówkom Kalipso, 31 tyżny, trymał się na pierwszym miejscu popularności i rozoszał się w tyrażu miliona egzemplariów. Harry Belafonte wrodził się jednak w Ameryce, w Harlemie, w rodzinie emigrantów z Jamajki i z Martynika. W czasie II światowej wojny służył na morzu, jak marynar. Chocki nie miał odpowiedniego wieku, żeby w tym wojsku służyć. Skończył aktorską szkołę, a potem zaczął grać w teatrach. Od 1949 roku zaczął śpiewać i występował jak estradowy śpiewak razem z orkiestrą Charlie Parkera. Kiedy miał wolny czas, to chodził do fonoteki, biblioteki kongresu, gdzie słuchał zapisów muzyki narodu z regionu Karaibskiego Morza.

właśnie od Tamale zaczął toty śpiewankę kopiowaty i nagrywaty ich po nowomu. Śpiewał więc już amerykańskie narodne śpiewanki, hołowni spirituelsy. Na początku 50-tych roków zaczął spiłpracowaty z Martiną Lutherą Kingą, a cilom tej spiłpraci była borba za prawa muryniu w Ameryce. Perełomowy moment dla jego kariery, to jak sme powili, był rik 56, kole wyszedł jego trzeci album pod nałówką Kalipso. Trzeba heł zauważyty, że na tej płatni było zapisanych lem dwie śpiewanki rodom z ostrowiu, który się zowód Trinidad i Tobago, witczyzny toho stylu. To jest Kalipso.

Trinidad i Tobago to oficjalna nazwa derżawy, które znajdują się wśród dłuższej części Ameryki, ale blisko kontynentu południowej Ameryki. Obnyma dona dwa główne ostrowy, to jest Trinidad i Tobago, a jak też wielo mniejszych.

2 Ołowno Ostrowo, były zamieszkany najpierwsze przez Indian z dwóch plemen Trinidad, był zamieszkany przez Arawakiu, a Tobago przez Karaibiu. W 1498 roku toty ostrowy były odkryty przez Kolumba. Od 1532 roku zaczęły być kolonizowane przez Hiszpanię. Były bars dobry warunk do uprawiania duhanu i kakao. Na żal, Indiane skoro wymerły. Jak się okazało, nie przetrzymali europejskich chworób. Tołdy Hiszpany poczali sprowadzać na ostrowo muryńskich niewolników z Afryki. Pod koniec XVIII stulecia ostrowo zaniali Anglicy. Tołdy oni rozwinuli uprawę cukrowej trystiany.

0: tota cukrowa. Trestiana, czy jak na zachodniej lękowini besidwali. Trostyna służyła przede wszystkim do produkcji cukru.
1: Ale
0: nelem. Właśnie toty, wszystko antylskie ostrowo, to jest i Trinidad, i Barbados, i nawet Jamajka. Sławny z toho, że produkuje się hun sławny napytok. Rum, popularny ciż do chneska i na lemkowyni, osobliwi popołudniowi storoni Karpa.

śpiewali sestry Andrews. I jak sme czuli w Ameryci, czy to z ohľadu na toto, że są bardzo skupy, czy z ohľadu na toto, że mają tłańszą głowę do pycia, rozładniający to drum Coca-Colą. Pora teper perejty do samej muzyki. Kalipso. Teoretyki muzyki twierdzą, że muzyka kalipso narodziła się właśnie hyn na ostrowach Karaibskiego Moria. Nazwa kalipso może odnosić się do każdej śpiewanki, która była śpiewana w czasie trynidackiego karnawału. Cyto przez zwykłych ludzi, cyto na scenach przez profesjonalnych wokalistów. Inspiracją dla takiej twórczosty mogła być afrykańska tradycja ustnego przekazu śpiewanok, przyniesiona na ostrzu przez muryńskich niewolników. Popularne motywy, które nawiązywały do afrykańskich śpiewanok czy tańczył i melodii granych na bubnach zmieniały się pod wlianiem folkloru, który doterał z innych derżał, osobliwi z derżał kolonialnych. Pod wlianiem muzyki hiszpańskiej, francuskiej czy angielskiej w kińcy stoi mieszanki zrodził się nowy muzyczny rytm kalipso. Nie ma pewności do gneski, od kale wzięła się nazwa tej muzyki kalipso. Niektórzy teoretycy muzyki dżerełu gladają w afrykańskim słowie kaizo, które to słowo oznaczało występ przed publiką. Po zniesieniu niewolnictwa w 30. rokach XIX stulecia na Trinidadzie poczęły być organizowane karnawał. Ludzie przychodzili słuchać śpiewaków zwanych heł z francuska chantei. To ta śpiewacza maniera, którą oni proponowali, była podobna do tego, z czym mamy do gneski do czynienia w czasie na przykład lemkiwskich wesil. To jest w czasie przyśpiwok. Koli własnym talentom śpiewaczym popisują się rozmaity śpiewaki, które często śpiewają satyryczne teksty jeden na drugiego. Dlatego, żeby mieć większą popularność, twórci tych przyśpiewok przyjmowali sobie artystyczny pseudonim. Najczęściejsze to pseudonim składał się z nazwiska i z dobranego słowa lord. Posłuchajmy za to. Dwóch lordów, jednego lorda Iwandera, a drugiego lorda Kitchenera.

farta teper wyjasnity tezu, którą postawił jem na początku naszego programu. To jest o paraleli meże lemkiuskim rapom a muzykom kalipso. Spróbuję daty to tu odpowiedź opisowo. Śpiewaki u kalipso wse cineno za humor. Wielu z nich mało czudowy talent do wydumowania na poczekaniu rymowanych tekstów, często pikantnych i bardzo trafni naświetlających temu. Toty śpiewaki początkowo rekrutowali się spośród najbiedniejszych mieszkańców ostrowiu, wse afrykańskiego pochodzenia. Toty śpiewane w ostupy to był pereglad najświeższych plotok i nowin. Nawet własne miejscowe przychodzili posłuchaty tych śpiewanok, żeby znaty, czy naród wysoko, czy nisko ich ciny. To te śpiewanki były satyrą na świt uriadników i wyższy sospilny klasy. To te śpiewaki stawali się obrońcami prostego narodu i byli przez to naród pobożany. Często one jednak nie były wygodne dla tych, którzy trzymali włast. Śpiewaki często pozwalali się na krytyku i w końcu własty zmuszeni były wprowadzić cenzurę. To, gdy śpiewak zaczęli to te teksty budować w sposób dwuznaczny i doszły do perfekcji w układaniu insynuacji. Toty artysty nie byli też zwykłymi użytkownikami języka, ale byli jego współtworciami. Tworzyli nowe słowa i wnesli wielki wkład w poszerzanie słownictwa, którym mieszkańcy tzw. zachodnich Indii posługują się na sztodent.

Ciły i tot opis można śmiło pretransponowaty do suczasnej muzyki, która nazywana jest, co wywodyć się z rapu. Ale trzeba pamiętać, że i tot rap właśnie swoje korzenie ma w muzyce kalipso. W ostatnich rokach muzyka kalipso pit upała. Pojawiają się nowe nurty, najczęściejsze sudony kryżowaniom kalipso z inczyma stylami. Ale najwcześniejsze, ważna, tekstowa sfera tych śpiewanok, wneska pit upała.

Kinczu, naszo striczu, z Kalipso i na koniec Korol. Kalipso, Harry, Belafonte. W tym wykonać jeszcze jedną śpiewanku z filmu, pro kotryj besidował jem na początku naszej audycji. Praszczam się z wami, zapraszam za tydzień. Bohdan Gambal.

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula perekukat swój czas, to się wastriaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa. Lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zolo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminy się za zuleńko w Astriada.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok, tam jest

My, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.

ostrzaskami. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo after party.